głowy, a człowiek samotny w środku dnia na pomysł PR wpada, choć nie nowy, by zapchać dziurę, co bez dna. Jakiś kawałek, fragment tekstu, coś z pustej głowy wydobyć chce, aż wreszcie wpada na pomysł niekiepski, duecik złączony.

tęsknię za stertem rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię za zamkiem free

Vivale Call of Duty, tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: забуваючи, поринаючи, вбиваючи. Оце дуже цікаві, до речі, форми слів, які прозвучали в пісні. Забуваючи себе, черкаського гурту «Ефект Метелика», а гурт створили музиканти у 2004 році, а у 2015-му вони виступили на «Червоній руті» і третє місце зайняли в номінації «Рок-музика».
1: Skrzydełko motylka poruszone w Czerkasach w roku 2004 wywołało dziś niemałe poruszenie w naszym studiu. Dziękujemy pięknie.
0: Gortajemy dalej słowniki, pewno.
1: Poważnie? Może posłuchamy jakiejś muzyki?
0: Późniejsze będę.
1: Słownik języka polskiego PWN. Forma. Po pierwsze, wygląd czegoś. Cytaty. Koło wodospadu szum wyrasta charakterystyczna forma skalna iglica o wysokości około 25 metrów. To był kulturowy przewodnik po Grecji Jana Gacia. Inny cytat z Maksa Cegielskiego. Przez lata czekania ich jedyną formą kontaktu były listy. Po drugie, forma to tyle co przejaw czegoś. Po trzecie, forma to układ skoordynowanych elementów. Po czwarte, forma to zespół środków artystycznych użytych przez artystę, również wyraz zewnętrzny dzieła sztuki. Dość posłuchać takich rzeczy jak It Was a Very Good Year czy Crazy Love, by przekonać się, że nawet tak bezpretensjonalna forma muzyczna jak piosenka bywa sztuką najwyższego lotu, stwierdził nie byle kto, bo Mirosław Pęczak. Znaczenie piąte. Forma. Stan sprawności fizycznej lub psychicznej człowieka. W ogóle nie był w najlepszej formie psychicznej w tamtych miesiącach. Stawał przed komisją poborową i powiedzieli, że jednak go przenoszą do rezerwy. Wiesław Paweł Szymański, niedźwiedź w katedrze. Znaczenie szóste. Forma. Stan sprawności organizmu osiągnięty na skutek treningu. Chciałbym utrzymać formę na mecze reprezentacji Polski, mógłby powiedzieć którykolwiek z polskich piłkarzy. Znaczenie siódme. Forma, sposób postępowania, zachowania się. Ósme. Forma to szablon, wykrój. Po dziewiąte, ulubione, najpiękniejsze, czasami bardzo, bardzo frymuśne, wykwintne, wyrafinowane, pofałdowane, pokręcone. Forma jako naczynie do pieczenia pysznego ciasta. Wzdłuż ściany przeciwległej do ściennych kredensów zgromadzono chyba wszystkie istniejące kucharskie utensylia. Na kółeczkach wisiały formy do wypieków. Krystyna Uniechowska. Forma w znaczeniu dziesiątym, naczynie nadające kształt roz.

0: topionej masie plastycznej. Teraz będzie czas mądrali. Znaczenie 11. Forma. Według Arystotelesa istota pojęciowa przedmiotu. Znaczenie 12. Według Kanta wkład umysłu do poznawanego przedmiotu. Jacy mądrzy panowie. Znaczenie 13. Forma. Budowa wyrazu. Ale uświadomił sobie, że jego plan wyrażony w takiej formie gramatycznej w pierwszej osobie liczby pojedynczej czasu przyszłego dokonanego przedstawia się wątpliwie pod względem stylistycznym, wręcz śmiesznie. I był to cytat ze Sławomira Mrożka. Znaczenie 14 jeszcze widzimy. Forma wielomian jednorodny wielu zmiennych.
1: Ojej, zakrócie no.
0: Zostawmy to bez komentarza. Dla porządku znaczenie 15. Forma zespół elementów drukarskich przygotowanym do druku.
1: Тобто на швидкоруч, якщо ми зробимо такий порівняльний аналіз значень з українського словника і з польського, то майже всі значення покриваються, крім цієї форми військової чи учнівської форми. Так? Тобто мундур, здається, так? Польською, мундурек.
0: Rzeczywiście, podobnie jak w przypadku słownika ukraińskiego, pozostajemy przy tym życzeniu, żebyśmy wszyscy się trzymali i byli w dobrej formie psychicznej i fizycznej. Mieliśmy motyla Czerkaskiego, który do nas przyleciał, a teraz będzie motyl ujęty w nieco innej formie. Nie motyl, a wręcz ćmotyl.

0: początkować aleją wysadzoną drzewami. Popularny frazeologizm i modna dziś zabawa, układanie drzewa genealogicznego albo drzewa rodowego, czyli w graficzny sposób przedstawić swój rodowód w postaci rozgałęzionego drzewa. Można tam nawet dorysować listki, żeby było jeszcze ładniej. W ich drzewie genealogicznym na niezliczonych gałęziach i gałązkach byli posiadacze wielkich dóbr i małych osad, właściciele drobnych warsztatów i ogromnych fabryk. Ale jeżeli wasi przodkowie nie mieli fabryk i dóbr ogromnych, też warto ich na takim drzewku umieścić. Będzie im przyjemnie. Przysłowia. Im dalej w las, tym więcej drzew. Cóż to znaczy?
1: Im dalej w las, tym bliższe drzew.
0: Zgadza się. Na pochyłe drzewo i kozy skaczą, to przysłowie znane w obydwu naszych ulubionych językach, również wyjaśni Jana. Jakie drzewo, taki klin. Jaki ojciec, taki syn.
1: Tak, na pochyłe drzewo i kozy skakać, zdaje się, tak.
0: Drugie znaczenie rzeczownika drzewo. Drzewo to materiał otrzymany ze ściętego drzewa po usunięciu kory i gałęzi, używany jako budulec w przemyśle drzewnym. To samo co drewno. W dużej skrzynce z różanego drzewa przechowywała listy miłosne, przewiązane różową wstążeczką. No, na przykład. Drzewo, cegła, żelazo, kamień i wapno są to materiały, z których budują się gmachy, słusznie konstatował Henryk Sienkiewicz. A Adam Mickiewicz pisał o pewnym dworku wśród takich pól przed laty. Nad brzegiem ruczaju, na pagórku niewielkim, we brzozowym gaju stał dwór szlachecki z drzewa, lecz podmurowany. Świeciły się z daleka pobielane ściany i tak dalej, i tak dalej. Szlachetne drzewo to drzewo twarde, trwałe jak dąb, orzech. Drzewo egzotyczne, heban, palisander i tak dalej. Jego wzrok błądził po sprzętach ze szlachetnego drzewa wykładanych kością słoniową lub bursztynem. Przepięknie. No i drzewo to materiał opałowy ze ściętego, spiłowanego i porąbanego drewna. Przyszedł Felek do izby z naręczem rąbanego drzewa. Ależ się będzie pięknie hajcowało, będzie cieplutko w chacie.
1: A pro jakie drzewa śpiewaje Mela Koteluk u suprowodzi gurtu Quadrofonik i przekonani my, що не про це дерево, яке добре горить, а більше про дерево, яке своїм гіллям сягає неба.

Raz Noe wypił wina dzban i rzekł do synów: oto przecieki z samej góry mam, chłopaki, idzie potop. Widoki nasze marne są i dola przesądzona. Rozdzieram oto szatę swą, chłopaki, jest już po nas. A jeden z synów, zresztą Ham, rzekł taką tacie radę:

тихонутко, от на власну мірку. Майструй місяч, хоча ж би арке. Татуші, робби своє, робби своє. Може то щось да, хто ві? Раз króla spotkał Kolumb Krzyś, a król mu rzekł: Kolumbie, idź do lekarza jeszcze dziś, nim legniesz w katakumbie. Nie ciekaw jestem, co kto truć na twoim chce pogrzebie. Palenie rzuć, pływanie rzuć i zacznij dbać o siebie. A Kolumb skłonił się jak paś, po cichu tak po

swoje, róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Napotkał Nobla kumpel raz i tak mu rzekł: Alfredzie, powiedzieć to najwyższy czas, że marnie ci się wiedzie. Choć do doświadczeń wciąż cięgna, choć starasz się od świtu, ty prochu nie wymyślisz, a tym bardziej dynamitu. A Nobel spłonił się jak rak, po cichu zaś pomyślał: jak

Zróbmy więc, Anusz, fundacja wystrzeli. Róbmy swoje, róbmy swoje. Może to coś da, kto wie. Ukształtowała nam się raz opinia, mówiąc: kurcze, rozsądku krztyny nie ma w was, inteligenty twórcze. Na łeb wam wali się ten kram, aż sypią się zeń drzazgi. O skórze myśleć czas, a wam, wam w głowie wciąż drobiazgi. Opinia sroga to, że hej, odpowiadając prze to jej. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, bo jeżeli ciut się chce, drobiazgów parę się uchowa. Kultura, sztuka, wolność słowa, kochani, róbmy swoje, może to coś da.

jak warkocz w monochromie. Robota ciężka, sny, jak to sny nieodgadnione. Wika, jest tu już trzeci rok, uciekła na samym początku z Łymana. Tego miasta już nie ma, tak jej pisze w listach mama. U siebie była konduktorką na liniach, po których dzisiaj tylko czołgi i ciała. Tu robi w Biedronce i pomaga przy dzieciach. Wysyła flotę, jeśli pod koniec miesiąca jej jakaś została. Choćby suma mała, jeśli oszczędzała. Widzę się śnią czarno-białe stepy i syn czarno-biały, drony, rakiety, dżemy, palety i cisza, od której serce jej staje.

ma współlokatorkę, we dwie zawsze raźniej. Tamta tu od dekady już gada jak Polka. Czasem wieczorem potrafią tak się zagadać. Wspomnienia potem kłują pod sercem jak kolka. Tamta ma tu mężczyznę dochodzącego, bo ten znowu jeździ po świecie na tirze. Czasem słychać ich w nocy, gdy tamten ma wolne. Lika wtedy wspomina dawne życie, jak niczyje jej Artion w Kijowie. Zawsze to bliżej do syna, choć front faluje w przypływach śmierci. Jeździ do męża raz na pół roku. Życie warszawskie cichutko się kręci. W niedzielę, jeśli nie ma dodatkowej roboty, jeździ na mszę do Jana Klimaka. Nowo się

dzwoni o 6:00. Kąpię się szybko i wtedy się modli. Woda jak święcona płynie po ciele, żeby syn przeżył, by zdechł i podlił. Widzę się sią, czarno-białe stepy i syn czarno-biały. Drony, rakiety, dżemy, palety i cisza, od której serce jej staje. Budzi się wcześniej, budzik dzwoni o 6:00. Kąpię się szybko i wtedy się modli. Woda jak święcona płynie po ciele. Widać tylko z boku, a przecież nikt nie patrzy na kobietę w chustce z torbą z Lidla na ramieniu. No, tylko ci święci z wielkimi oczami, jakby każdy miał w nich po skrytym, samotnym sumieniu. Widzę się śnią czarno-białe stepy i syn czarno-biały. Drony, rakiety, dżemy, palety i cisza, od której serce jej staje. Budzi się wcześniej, budzik dzwoni o 6:00. Kąpię się szybko i wtedy

0: Panoramą nazywamy rotunda, czyli budynek, w którym taki obraz panoramiczny jest prezentowany. Czwarte słowo przestarzałe. Panorama, urządzenie, w którym ogląda się przez szkła powiększające szereg przesuwających się obrazów. Duże ciekawo, tak?
1: Duże ciekawo, tak.
0: Bolesław Prus, lalka. To służąca, to drwal, to...

kopuły, która jest najwyższą ze wszystkich gmachów w Paryżu, widziałem liczne panorama całego miasta. Był Neapol, jest Paryż, a za chwilę pomyślimy sobie o innej panoramie. Tymczasem jeszcze wspomnę, że Paryż oglądał Juliusz Słowacki. Skąd pochodzi to wspaniałe słowo panorama? Oczywiście z języka greckiego pan plus orama, widok, widowisko. A tymczasem mamy lato i zachęcamy serdecznie do tego, żeby widoki wakacyjne zapamiętać na dobre, żeby je cenić i pielęgnować wtedy, kiedy trwają i roztaczają się przed naszymi oczami. Papa Dance, Panorama Tatr.

Smutna piosenka, ale przyprawiła nas o uśmiech. Tyle zostało z tej wielkiej miłości, z tych wspaniałych wakacji. Zdjęcie z panoramą Tatr Papa Dance. Panorama Tatr Papa Dance. Polski zespół synth-popowy założony w dalekim roku 1984. Później wielokrotnie zawieszał działalność. Dzielił się na dwa zespoły, ale w jakiejś tam postaci trwa i wciąż nas raduje. Dzisiejsze słowo dnia: panorama w audycji Pół na Pół. Panorama górska, panorama murów, ruin.

że się przejdę. Znowu to zrobiłem. Sam siebie przyszedłem, zapominam własne imię. Wychodzimy z siebie dla balansu na tej linie. Skaczemy z wieżowców, żeby w końcu

Jeden dzień, żeby wydać parę stów. Cienki lód, każdy skacze na ten lód. Chowam sobie więcej niż cmentarze miejskie. Chowam za pazuchą portfel nieśmierdzący pensem. Chowam po kieszeniach ręce, bywają niezręczne. Pochowam po mieście, w barach jakąś część mnie. Chowam sobie więcej niż cmentarze miejskie. Chowam za pazuchą portfel nieśmierdzący pensem. Chowam po kieszeniach ręce, bywają niezręczne. Pochowam po mieście, w barach jakąś część mnie.

Stopniał śnieg, zleżał mróz, znowu wiatr. Przewiał ciemne chmury, budzi się do życia świat. Nowy dzień, nowa ty, nowy ja. Ale nie ma co rozkminiać, trzeba się ogarniać raz, dwa.